siedział za cestą, a czekał, że na jednym zas potká. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí